0: Pewnego dnia o świcie spadły samochody z nieba. Śpiąc jeszcze, wsiadłem do jednego z nich i odjechałem. Był chłodny, pachniał aniołami. To się zdarzyło w czerwcu lub komuś innemu. I przez zdumione ulice jechałem i śniłem.
1: Jechałem, śniłem, jechałem, śniłem.
0: Miasto było złudzeniem w oknach żywych witryn.
1: Ciała świeciły, lunatyczne dziewczyny.
0: Ciała świeciły, lunatyczne dziewczyny.

a mój samochód srebrnie powłóczysty był już tak jasny, że się w pęd przemienił. A wszystkie rzeczy takie były czyste,